białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

przyszłaś jak pierwsza letnia noc i wniosłaś pogodę w me dni, więc każdy

Był raz bal, nas to bal. Pan Wocirej rozszalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan. Co to nie pije, nie pali. A w tom szalał hiszpański walcut ten wyprawił. I wszyscy śpiewali go tak.

karta wojestawi. Raz się żyje, zakręćmy walczyka, ten raz hiszpański walczyk sam raz. Więc ten pan, smętny pan, zdenerwował się, proszę państwa, okropnie. Pojął się, właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle stał, ruszył w tan. Walc hiszpański mu dodał odwagi. Z tłumem szalał, hiszpański walcut ten wyprawił. I wszyscy śpiewali go tak. Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca.

Tak więc co się pamięta latami, gdzieś Hiszpania za górami, a tu zima, karnawał jest z nami. Raz się żyje, zakręćmy walczyka ten raz, Hiszpania.

zapomniałam twoje usta. Nasza ścieżka pod sosnami teraz pusta. Taka była.